0: peux rien, ces mères, ils me sont plus riches que moi.
1: Radio Octopus.
2: Czasami gramy też przeboje, nie boimy się tego.